0: malgrim fin jan tout sa m tap chèche yo.
1: Vi ti moun yo, yè san pa yo love la.
2: Padone doudou.
1: E la vizan pan yo, yè san protèche yo.
2: Padone chèri.
1: E la vito yo, yè san pa yo love la.